trinajsto oht koaltko, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.